0: Klame.
1: Klame. Klame.
2: 100% prirodan. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri, Gradačac.